0: rap music, cause I never dug disco.
1: Wiggity, wiggity. Świąteczny potwór we mnie budzi się raz na dekadę. Wiem, ziomuś, to rzadko słyszę, jak narzekacie, wiem.